0: y que tú, y bolé, que tú como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y pobrequito como tú, que no sabe mi labor, pobrequito como tú. Y yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y pobrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borequito como tú.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom s bregom 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 branja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
5: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.